0: Il kikelech, li shtiachela bakel, utrokan akwi shtiachela amech, shosh, shtiachela na lesrib, li nekeshtaw li kwink ut malach eb li ish nakike kwenchish kabichaleb, chokan akwi sa ospitarre li neba, na ushman rilbal li halan halan shtiachel sa li kikelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shtiachel shkob li saech, ut shtiachel li kana, na ushman rayos x, shtiachela akwam, chokan akwi na ushman li chook, shobaleb li ning ut eb li kokal, ut chokan akwi shobal Kana nakwansa juam, nacho manli chahel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik shkomon, arin nakachkul chisasa chol, kana Miriam Winter de Rosado, utli doctor Pedro Rosado, matesh balaki, chabil sakalinaje, utjokana kuichabil nekebanok, sa hospital relineba, lishboklebal 5550-2635, lishboklebal chirulikaibs kakalonar lejunkutan aan 7722-4626, noko atina.
1: Nuestra música tiene toda la fuerza para resistir cualquier tormenta. La fuerza del invierno, Radio Norte.